su zangbe nkeke amashide keto le ezare kuri chilome. Su zangbe nkeke amashide keto le ezare kuri chilome. Agbole gbecha ede loncha miali. Non de gbe miali kle kle kle kle kle kle kle kle. Eta ro gidijo!